akongari e kaja dong de jako kama penyane penyo akongari e kaja dong de jako kama penyane penyo gombe ayo ye

0: chere wer kwaro
1: pijom chun chere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: iwan lang yo.